Tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada t